0: Bamula mu mabala ge kololonga pepe ya
1: ekinyizo namba 3
0: omukubira omubuuza nti owange wajja dawana ganti najja dawana nenga sagala ndireko lugezigezi mbadde kyanyumirwa
1: ekinyizo namba 2
0: ahugama nti ngenda kujjayo omugama nti naye lwafujja kyofuna yo mukyala agama nti naze ebyo sibi agana ngenda kujja n'omubezi wange
1: ekinyizo namba 1
0: ajane sajjalinne.